0: To jest polskie granie w Radio Szmu.
1: No właśnie, tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. A nie powiedziałem wam wcześniej, że mamy powtórki w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 21. Także jak nie dacie rady nasłuchać czwartek o 19, to macie jeszcze szansę. Nikłą, bo nikłą, ale macie, ze względu na to, że czasem te powtórki są, czasem ich nie ma, czasem są wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no i przechodzimy do clou naszego programu, dzisiejszego programu. Kawałek, który musiałem odrzucić, ale musiałem go odrzucić ze względu na to, że nie za to, że jest gorszy czy coś, tylko dlatego, że trwa prawie 22 minuty. No właśnie, jeżeli mam wam przedstawić profil zespołu, nie mogę to zrobić jednym kawałkiem. I musiałem wybrać przynajmniej trzy kawałki, żebyście zobaczyli, że to nie jest zespół jednego przeboju, tak jak bardzo często się zdarza, a że to prezentuje coś sobą, że na przykład jeżeli wam przedstawiam kawałek z pierwszego albumu, potem z późniejszego, potem z ostatniego, widać ten progres, widać zmiany, widać czy grają lepiej, czy grają gorzej i tak dalej. No a ten kawałek, no to jest po prostu, co trzeba usłyszeć. Więc posłuchajcie. Bartosz Organiczuk, nie, przepraszam, Ogrodniczuk, a znowu notatki, wiadomo, notatki. To jest nowy wokalista grupy. Grupy, uwaga, która kazała nam... kazała nam czekać bardzo długo na siebie. Bardzo długo, bo 27 lat nie nagrali jednego albumu. Przez 27 lat. No i nagrali. Nagrali album. I to jest po prostu... wiecie co, może inaczej. Po co mam gadać, jak to jest program muzyczny? Posłuchajcie po prostu, jak to samo gra.

0: i tak by się to kończyło. Słuchajcie, no nie ukrywam, najdłuższy kawałek w historii mojego programu. Prawie 22 minuty grania. I to jakiego grania? Wiecie, ja na początku tam troszeczkę Wangelisa usłyszałem, ale to ten sam wstęp taki pierwsze kilkanaście, czy nawet może kilkadziesiąt sekund. Trudno mi określić, bo ta piosenka jest bardzo długa i to naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć, ale potem było słychać wpływ Genesis, ale tego wczesnego Genesis razem z Peterem Gabrielem. Ogólnie to Peter Gabriel właśnie był takim eksperymentatorem właśnie w zespole, próbował nowych brzmień i tak dalej. Dopiero potem, jak Phil Collins przejął pałeczkę jako lider i wokalista, to zespół tak trochę zszedł na komercję. No, aż do tego stopnia, że nagrali tą piosenkę I Can Dance. Jejku, nie mogłem tego słuchać. Po prostu od tego momentu przestałem słuchać Genesis. Co nie znaczy, że nie słucham, bo naprawdę uwielbiam takie kawałki Collinsa razem z Genesis, jak Home by the Sea czy Mama. To naprawdę są rarytasy. No i co? No i jeszcze usłyszałem tutaj Marillion i Fisha. Po prostu wpływ tego zespołu. No może między innymi dlatego, że koleż robił jako support właśnie dla Merlionu i Fisha. Dobra, co dalej?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: No a teraz muszę przedstawić zespół, bo to jest nowość. Nowość, właśnie powiedziałem wam na początku, że będą dwie nowości właśnie, które wcisnąłem, a po to, żebyście wiedzieli, że mamy więcej takich zespołów. Ta nowość to jest zespół Moonrise, a piosenka to jest Dancewear. To jest taki klasyczny, melodyjny, polski neoprogressive. Bogaty w soczyste brzmienie klawiszowe, no i oczywiście bardzo ładną i techniczną solówkę gitarową. No, a jako wokal to usłyszymy Marcina Kruczka. Więc posłuchajmy.

No, ciekawie brzmiało, nie? Ciekawie. Moonrise, The Answer. To było przed chwileczką. No i dobra, i wracamy do czegoś, co słuchaliśmy wcześniej. Zespół pochodzący, to znaczy w ogóle zespół z mojego miasta, z Bielska Białej. Mojego rodzinnego miasta oczywiście, co mnie bardzo cieszy, że w moim mieście, oprócz tego, że nazywają go Małym Wiedniem, mamy taką fajną kapelę rocka progresywnego. I z drugiej strony bardzo mnie cieszy, że to właśnie zespół, który, jak dobrze pamiętam, to był jeden zespół, jaki prezentowałem, który śpiewa po polsku. Mam nadzieję, że ten kawałek, który przygotowałem, też jest po polsku. Mam nadzieję dlatego, mówię mam nadzieję dlatego z jednego powodu, bo po prostu ja to przesłuchałem i coś tam brzmiało po polsku, ale no szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale to chyba było to. Więc posłuchajmy sobie prawie na koniec grupy Lizard.

0: No niestety tą fajną solówkę musieliśmy skrócić, bo jak zwykle za dużo gadałem. I efekt był taki, że no niestety, ale czas uciekł. Czas uciekł, a mam dla was jeszcze jeden kawałek i od razu zapowiem go, bo mogę zapomnieć. Będzie to Millennium, kolejna właśnie nowość, której nie prezentował. Nie nowy zespół, ale współczesny, ale nowość dlatego, że jego nie prezentowałem i kawałek to jest When I Fall. Dobra, a tak szybciutko podsumowując. Osobiście nie spodziewałem się w sierpniu, kiedy rozpoczynałem ten cykl polskich zespołów rocka progresywnego, że mamy tyle wspaniałych i na światowym poziomie zespołów grających ten gatunek muzyczny. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie Riverside, może coś tam jeszcze i to wszystko. No a powiem wam, jestem pod wrażeniem, bo po prostu to, co zacząłem szukać, to, co znalazłem, to, co wam zaprezentowałem, to dla mnie to jest taki po prostu jakby, no jak to nazwać, no taki miks w głowie, takie pranie mózgu się mi zrobiło i wracam po prostu do korzeni rocka. Już wiem, że jak będę w Polsce, to wydam fortunę na winyle, tak jak wam powiedziałem wcześniej, bo i są one w Empiku, także jak będziecie w Polsce, a macie taki archaizm jak ja w domu, który się nazywa adapter po polsku, albo a tutaj, nie pamiętam jak to się nazywa tutaj, no... W każdym razie, właśnie, jest druga nazwa, gramofon. nie wiem skąd się wzięły te nazwy, skąd się wziął adapter i skąd się wziął gramofon. Gramofon to może jeszcze jakoś tam bufon, ale adapter, nie mam pojęcia. W każdym razie mam takie archaiczne urządzenie w domu, bardzo nowoczesne zresztą i świetnie odtwarza płyty winylowe. No i dobra, i będę miał dużo tego. Dobra, co będzie za tydzień, nie wiem, po prostu boję się po prostu tu zejść w dół z poziomem do poziomu chałtury i będę chciał wymyślić znowu coś ambitnego. Także, no co, no, do usłyszenia za tydzień, a za chwilkę jeszcze fragment kawałka Millennium. Do usłyszenia.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.